0: Bałkę podobał. Minęły te rąki. To powiem teraz, padłem na ubiec na rąk. Powiem teraz i tam bałki na nula tych takamach. Ja go ładamy. I mogła na handel im na stali, bo... Eskej! Napiębamy. A on... Ja tam próbowałem na inne rzeczy.
1: Gdzie pojechali?
0: Bo to i tam to...